0: Radio Agora. Tu mówi Warszawa, tu Radio Warszawa, tu mówi Warszawa. Kraków, Kraków, Kraków.
1: Rok z Poliaki.